0: just
1: take it, boy.
2: Tylko jedno w gino mam. Zimny 5 gram, odlecieć sam.
3: Po dungeon.